0: Radio Kapitał.
1: Pomoc humanitarna, ewakuacja ludności, pomoc psychologiczna dla dzieci z Ukrainy. Wejdź na stronę Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i pomóż sfinansować te działania.

0: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej organizuje ewakuację ludności i pomoc psychologiczną dla dzieci z Ukrainy. Wejdź na stronę Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i pomóż sfinansować te działania.
1: Radio Kapitał.
2: Tudod, mi ez a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
3: Zamatos, mint a lahmacsun.
4: Ez a dalmat a Gergő Show, ez a dalmat.